akɔ awie yɛ ɔbɔ sɛ yɛtwe sankua yi ɛna wura ma teresa so dɛm a nadɔwodɔ yɛdɛ yɛ awerɛhoɔ o wode bɛduru arabɔ ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anom ma ba a to nnwom papa wokɔ christianity chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhyɛ no akwa yie

0: obi wɔ ɔba so ɔdenfo
1: so obi wɔ akwara bi a ne na asɛm a
0: na wɔtea no na so wɔntie wɔn a
1: wɛdeɛ a
0: wɔtea wɔn wɔtea no na so wɔntie wɔn a
1: saa akwara no yɛtea no na sɛ ɔntie a
0: ɛneɛ n'agya ne na nkye ne fa no mfiri kurom nkɔm kurom mpanimfoɔ no nkyɛ
1: ɛneɛ n'agya ne ne na nkye saa akwara no ɛmfa no nkɔ kuro no mpanimfoɔ nkyɛn
0: na ɔnka kyɛ kurom mpanimfoɔ no sɛ
1: na ɔkɔ a wɔn nka ne kuro no nkyɛn
0: yɛbɛyɛ asomfoɔ
1: yɛba ɔyɛ asomfoɔ
0: ɛne oduatefoɔ ɔyɛ asɛm
1: ontie yasem
0: oyo ohwini ni sabofo
1: oyo ohwini wonum wi wosa ye sabuni wode ne ho abochachafo
0: na ne krom male mane nyina ensi na boma ne nte
1: na ne krom mema ne nyina
0: ensi na boma
1: megyina ohwini na boma kase ye nsu na boma ne nta na kase ye
0: enko
1: nie pa abaya kitikitikitikitikiti wote doma umuni pa wonfa pɛyi mu bi ɛnyɛ hwee wɔ wiase kyɛnie paa kyɛnie papapapa na wokɔ Leviticus chapter 20 verse 9 a
0: Leviticus 20 verse 9 down wɔse sɛ obiala a ɔdome n'agya ɛne ne na no
1: obi biala a ɔbɛdome n'agya ɛne ne na no
0: kum na wɔnku no
1: ɛku no wɔnyɛ deɛn
0: wɔnku no
1: nti wohwɛ old testament no a hɛ akɛ saa bere twam fi kakra kɛdɔma nkɔlɛ na awu anka ka mmorɔfoɔ nko a na ti kuro no aberanteɛ baabi a wotora lɛse da womu nnipa woma meka baako no ɔka mmienu wohye woaka baako no ɔka mmienu ɛfie a wotim mpanyimfo a wɔ fie mɔ wɔma no nto wɔnom wɔyɛa woma me kora atum ka sɛ adwadeɛ a yɛanka no asɛm
0: omuadeɛ
1: wobaanade woka no asɛm awe obɛgu anim ase ɔndeɛ wade ɔde ne n'ani abɔ asafo hwene na wagye saa tatle no ɛwɔ fie hɔ ɛna petere petere petere na ne nan nketenketenketenketenketenketenkete na wohyia 22-24 years paa kɔ abɛɛ maa bi pa na wohwɛ ne ti ne ne nika ne ne bɛlɛt ne ho nyinaa bɔɔ sɛ wobɛwu wɔnom nyinaa ɛsɛm de no wayɛ tahatahatahata na nayɛ ase frat na boxa short ɛfi bi a aberanteɛ yi ayi agu abɔntene a na wohwɛ ne yɛbea a yɛa panyini ɛtu ne fo a ɔsɛ dɔgo no
0: nolai
1: na dɔgo no wote aseɛ
0: kraman no
1: papa pan mu na ɔtu ofo na ɔn dɔgo no sɛ wokɔ skuul yɛka sɛ dɔgo a dɔgo ɛti nkwalaa de bɛbrɛɛ de nome na nam wiase ɛti ɔkuta pɛn ne yɛde yɛɔ blackboard no so a ne yɛde mas ma ne sɛ ɔnwaki a sɛ wɔsi huaani na wɔtiti tirim na wɔtiti bankum na ɔtiti nimfa n'adwene nyinaa sɛe wɔte wɔ nyinaa n'adwene yɛ ne game yɛde english ma ne sɛ wɔnwaki a na ɔsi ho ɔsi ho te sɛ ɛyi yɛfɛ ne sɛe apɔnkye a yɛtwitwa akokɔ na masi n'anim ɛso kɔ game na so kɔ hwɛ ne nsa mmienu na ɛkuta deɛ no na pɛpɛ prɛ prɛ na wɔyi kristiano ronaldo na ɔde afa ha na wɔyi wei masi afa ha na ɔde wei afa ha woatwo so deɛ he tieniyei sɛ ne sɛ wommua deɛ a

0: woyɛ aberanteɛ na sɛ wosi so na sɛ wopɛ sɛ wonya nkwa na sɛ wotena wiase kyɛ a ɛmfa nsi w'ani so da sɛ wode nkurɔfoɔ yere ɛbɛyɛ w'adwuma
1: ɛna wode mfa nka wo kora a
0: nhyira nka awurade
2: amen.
0: Aberanteɛ bi kɔɔ prison baeɛ na ɔno ara n'adamfo no aware ne yere yɛawerɛho sɛm papaapa tie na tie na tie ne yie paa
1: kane nyinagya
0: aberanteɛ no firi prison baeɛ no yɛyii na wokɔ baeɛ na ɔno ara n'adamfo no afa ne yere menim adrabafoɔ bibrɛ a wɔm sii so a nkurɔfoɔ yere ɛna wɔm nyinaa hyehyɛ fam baako yɛkɔsie ne wanyanti ne mu kyɛ mmienu Ashanti region kuro bi wɔ hɔ ɛfrɛ no anyanti wotra adwira na wokɔ hɔ baako yɛkɔsie no asemfo su ne titee nhyira nka awurade
1: amen.
0: Ɛna baako nso yɛkɔsie no wɔ yɛfrɛ no sɛ akuapem side hɔ kuro baako yɛ hɔ woyɛ aberanteɛ anaa babaawa na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ kurotwo wofiri ho yɛ aberanteɛ na sɛ wopɛ sɛ wotena wiase kyɛ a nkurɔfoɔ yere ɛma wotirim sɛ wobɛyɛ bi da
1: nokorɔpɛgya
0: yɛ ama wo semfem nhyira nka awurade
1: amen
0: ti asɛm na tie na tie na tie ne yie paa sɛ wokɔ leviticus 18 chapter 18 verse 20 a awurade ka asɛm bi kyerɛ israel
1: leviticus chapter 18 verse 20 no
0: awurade ka sɛ
1: wɔsɛ wɔsɛ na wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: wate asɛm no tie ne yie paa
1: wo ne wo yɔnkɔ yere nna
0: ɛtie ne yie
1: ka ne nyinagya ɛne ne nna
0: paa na wabɔ sɛ wogya na sɛ wofii aseɛ sɛ wode wei bɛbɔ wo a bi sa bɛka wo wiase bi a bɛyɛ nome
1: ɛbɛsɛe
0: si fie wobɛtɔn wotɔ asase wobɛtɔn wotɔ kaa wobɛtɔn na ɛboa wode bɛtɔ kaa no wokyɛ mu dua wonya
1: awurade aboa no no ɛntwea bɛpem
0: ɛnam bebree mmeranteɛ ne mba nyɛ na ɛnso akata si soa nkɔfua ne n'ani gye ho
1: ɛgya sɛ mona woyɛ responsible
0: nhyɛ ka awurade
1: amen
0: ɛna aberanteɛ foɔ yere nko a n'ani gye ho obi agya ne yere hɔ wona w'ani ate a wodeɛ wotadua mu ɔdu tie na tie na tie ne yie paa leviticus chapter 18 verse 20 ne ka kyerɛ
1: wo ne wo yɔnkoro yere nna na ɛfa wo ho nsuo ɛma no ɛgu ne ho fi
0: wate asɛm no
1: nokorɛ pɛgya
0: wo yɔnko yere
1: ɛne ne nna
0: don't try
1: na ɛfa wo ho nsuo ma no
0: na ɛmfa ngu wo ho fi
1: nokorɛ pɛgya
0: ɛfi no bible no ka ho asɛm no ɛnyɛ nnɛti a woayɛ wo ho
1: ɛno nka ho
0: ɛnome ho fi
1: nokorɛ paa
0: bible no sɛ ɔbaa nyaa ne kunu na okuru nso nyaa ne yere sɛ wɔ mu mmienu gyaeɛ a ɛne na ɔmo mmienu nsa mɛbɔm bio ɛnyɛ saa na 1 corinthians 7
1: kapɛbɛpɛgya
0: nti obi koraa gyaa ne kunu na wokɔhyɛ mfimfini kɔ wale no a bible ne frɛ wale sɛfo
1: nekorɛ paa
0: obi gyaa ne yere na baako wale na wokɔhyɛ mfimfini kɔ wale bi a bible ne frɛ wale sɛfo
1: nekorɛ
0: na bible no aka no wɔ james chapter 4 verse 4 bible na ka asɛm bi wɔ hɔ james chapter 4 verse 4 twerɛ nsɛm na ka asɛm bi
1: james chapter 4
0: verse 4
1: verse number 4 no
0: twerɛ ne hyehyɛ
1: ɔnkɔ ademɛ kae wɔ sɛ sɛ oyii onyankopɔn ne wiase awaresɛefoɔ monim sɛ
0: wonim sɛ
1: wiase damfofa
0: wiase damfofa
1: ɛtɛ ɔtɛn onyankopɔn
0: ne tan a motɛn awurade
1: nti obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase damfo no
0: nti obiara a ɔpɛ sɛ ogyina hɔ sɛ wiase damfo
1: ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
0: saa nnipa no gyina hɔ sɛ onyankopɔn deɛ ni
1: ɛtamfo
0: halleluya
1: amen
0: nti nnipa bi a ɔyɛ awaresɛyɛ ne biara no ogyina hɔ sɛ onyankopɔn tamfo
1: ne kora pɛgya ka
0: nti obi a ɔfɔ nkurɔfoɔ yere biara ne hɔ a nasom bɛdwene wɔ saa wiase wei mu da bɛma a wotie me sɛ ɔbaa kɔsea nim sɛ ɔwɔ kuro a bɛma nya nsanim a wadwene nna hɔ sɛ ne kuro adwuma sɛe a na ɛno nkyerɛ sɛ nawie yɛa no no
1: nekorɛ pɛgya
0: nhyira nka awurade di
1: amen
0: na aberanteɛ a wasi so nkurɔfoɔ yere nko a
1: na ɔyisi hɔ ma
0: kɔla ketekeketekete wonya nnuru baabi a nkurɔfoɔ yere sɛ wokɔ leviticus chapter 20 verse 10 a Bible no kan sem bi.
1: Leviticus chapter 20 verse 10.
0: Shiro no kan sem.
1: Waso berema fo berema bi yire. No ne yonko yire se awade no. Kuna wo kuno.
0: What you say?
1: Oku ba le ma no.
0: Enti Old Testament no. Sha wo ko fo obi yire ni eso mu se kekra.
1: Ye ku ba le ma no ba no nyina.
0: Ti asem ni ye pa o.
1: Kan nyina da.
0: Mm.
1: Obarimo fo berema bi yire.
0: Me se Western region body a teacher ni bi ko fa obi yire ma na so ye shi. Blanche, c'est un...